sunebon pie. Ma ne sunebon pie. Ma ne sunebon pie. Wune wukru ene wo yire. Mo mama ne mo mama. Mo nana no ne masifo. Ewade famu sie. Ewo Yesu Kristo dimo. Wune wunua no. Ene mo mama ne masifo. Ene de famu ho nyina. Ewade famu sie. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewo Yesu dimo. Ewade fo awari sie. Ewade